żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie krew się moja lała, krew się moja lała. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele.

szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele.

0: Jenny, že ty idzie?
1: Ła?
0: Gdzie idzie?
1: Ja idę do domu.
0: O, ciocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Yeah.

0: that man to do as a...
1: Nie baduj mnie!
2: Ale nie wiem, Julia, baduj mnie, ty ksiekaj, ty pijochu!

Było to w lesie, zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał. A taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały. Jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki.

Osiem lat miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra, a basi

0: Hej tam, skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
1: No już ci, zagramy. Raz, dwa.

Kamudawa, Buja Kamudawa. Won't sip down coca, natai Buja Kazrana. Won't sip down coca, natai Buja Kazrana. Ej, ona szewsty dziwa, ale nie broniła. Ale

na środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz,

0: Oh, thank you very much. You go hunky style for you right there. Why'd you want to vocals with one called the Haystack Polka?
1: Nasunię pojadę, działa robacz nie będę, fule wpójdę, dom rozwalę, gospodarz.